takie żywienie spiewa się runie Daniela Hazec. A jakie je nasze wusowanie, że już huczbu nastupa, też to możemy przeradzić. Tule je przelatka, którą się nam huczbna redakcja zastawa. Słyszymy dziś rano Michaelu Melcerowu. Wo lieczu na jużywienia spiewa Dennis Wenzel. Aha, i tak nam też dziś rano zaso sponsor zgadza za Nika Kodzinu z Mario Matzyny.

0: Krótko po cywilki nasadymie 6 godzin a 2, 1, 7 a 40 miestem. Haj kuśtek, iż jest swoją kuchnią sam kupił, tun wie, że je to inwestycja, kiż ma z najmniejsza lecz hatki dżerażyć, lepe samahaczki z lebonem u kwasy, a za tobie są w używari też lubić. Siednym żywieniu szako smy wele kuchni, a tak tobie my są tam też derie czuć. A runie to je nadok zawodu, kiż kuchnie twaria. Schneidritz firma w Wulki Dupra aber na przykład hiszo lecesatki dajke kuchnie zestaja. Ale što je tam našo reportera Beno Šotu wabiło? Beno, pojedaj.
1: Przez kuchnu so des a des svari runie des raz jeden nastroj ne beži. Sudobja so ne opokuja, kachle ne zaskoča, svica ne sveči. To môžeš so spiešne merzač. Zo nebe so to stavo, doby so kuchna dere planovač, dimenzionirovač a zestaječ. A to predhač so zatvari. Za kuchnie twarco reka to, że dobisz najlepiej znajomość wiacorych połowaniu mieć kusk blido, kusk elektriko hajdzieńca, samo kusk programowo. Wszako je, no nastroju hiżo ze syczu zjazane. Jak so kuchnie dalej wuja, kotre nowe nastroje dała, a što doby so stajne reparować, runie to su teme, kiś me zajmuja, a kiś si dam dżęca, pola Schneidritz rozkwaść.
0: A za to je nasz reporter nidam tam w firmie, gdzież sako szczytko stajki kuchniu započenia. Tuż nie jesteśmy czipni, što bena tam dżęca wusledzi, wiezo zastupuje za wszystkich kuchniotwarców za pohodziny, bena primi raz słyszymy.

Dobry bojce, dżeda leze serbskie hučbu, mierstrujem z tutymi titulami. Wonja Sverje spiewa Anke Lottenbachowa. Na Gran Canaria podamy so z holandzkie culcami. A hač doleva abo doprava, bo tym rozmysluje Malina Matikec. Všetke tute titule słyšíte našim programie hač do osmich a nedom. Słyšíme Bena Šotu.

Festival Pecečno-Europskiego filmowe chyszybu z przygotują. Zachopięk novembra se zachopio. Sme kšili już raz wierzysz, jak to lieto sa ze sarskimi filmami ugleda. Dalszne wielki event se już przygotują. Muzeumowe noce okresa sprejvenusa ved końca augusta dożywiesza szake we muzeach. Co to bużo, to zgeniosze w naszym aktualnym przynosku. Poglednijmy do nowego udarza naszego sarskiego tyżelnika Nowe Casnik, a dziś mogą się jasliść na zwierzęce czojenie.

0: Smetam žases, sočov, a smo šikne pilne kokoši pak.
1: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chowa se zawiesće riedny kus kokoszynego mięsa.
0: Bok, co to ulicu jaszo knies, niokłamu aszo psielic riedne auto, to groni dymnotnie, bok, mi była szpatnie, nieskiery som se przejedła, mi była samowiegin szpatnie, o ustańczo, aby mogła
1: Na, pytom gledaj, aż byłaś jesno zase lepiej. Tam, przy krycku ustaniom, ale chwataj, dwójko niebużom, cakasz.
2: Jano dere lube žiši, aż jo kokoš Katarina hešči zauca sa upytnuła, aż jo zalezła do paslu. Ten nagledny šofer gajo był knies Velk. Zvěstosťu by ven kokoš Katarínu pesval do kokošeného nebia. A kokoš Katarína nikula věci neby ve svojich nových červených škernickách dognava na domácny dver. Tam teke věci neby všedne pilne dalej svého jajo zňasva.
0: Tak som Jan megua tak upabyš. Naša kokošina mama ga nas přeci napomina, až nesmijome nikomu do auta zalis. Pok.
2: Jano dere, až jo kokoš Katarina velkoju v slednem okognušu ubiegnula. A v přichože se zavisče nikomu věci do auta nesednio. Zlubione.
3: Jo. Nie smijeme nikomu do auta zalešć, to sme žince uknuli, a to jo zlubione nicka, žiši, šiknem kokoškam, vam, ljubi žiši, žicem šošaredne feriju v žen, a až to vičeko, dalšne zvierece šojnko, viče na vas caka.
4: Raz, dva,

0: Při tej gale, cože ako rono máme jo vet po dňo, abo ja core ve klimatizirovanym kinie, dobra vec. Viele sarskich filmov na Wielkej Płasze dožiwiešo pak akle v novembrie na festivalu Pedzajčno-Európskeho filma Hove Mišče. Festival se tuchelu prigotujo. Daniel Kubik, ktoryž jo v ramiku festivala zagronite za sarskú filmovú sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nam gronio, až jo se programové plánovanie ninto južo konkretizirovalo.
1: Od tego tygodnia rozpoczęliśmy prawne oficjalne przeproszenia, ale nie mogę rano iść żadne konkretne filmowe tytule pomienić, dokolaż akle przykronienia, respektive wyk pokazania wycakamy.
0: Sarske Wesobine stoje leto sam ja ze drugim we fokusu serskich filmu Groni Kubik.
1: Leto sa planujemy program w 5-6 filmowych blokach, na przykład krajny film, dokumentarny film albo krótkofilmowy program. Budu aktualne filmy pedla, ako teke zase namakania albo pokłady z archiwu. Używamy na przykład nikotary jubileje, ako gyszpa filmy w serskich wysobinach pokazasz. W kooperacji ze Serskim Instytutem kęż swieszy letosa 5-7 lat obstarza dajemy dogled do historyckiego serskiego filmowego materiału. K tomu se zase twórba indigenego filma z Ukraja przedstawiło.
0: Ja, po takim myśmy się już jasaliś na letosny festival Pedzajčno-Európskeho filma w novembrie w Hršebuzu. Goruca faza zestajenia programa jo se zachopiła, jo nam ulicoval zagronity kurator Daniel Kubik.
2: Vrijeme mi šišći, a vihor mi šumi v glovje. Přižeš pak bliže, veda se zlagnio.

0: Przy telefonie ja, redaktorka serskiego tygodnika Nowy Czasnik, to ja Jill Francis Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, aktualne wieraszki, które budu w tym nowym udaszu?
1: No, szake se wie, na przykład rejtowanie w Kołac, w Nowej Niwie, na przykład, albo jo, luszne tylko ten górkowy dzień 2006, a dwa rzastrza, że są szwicarskie górki, soborejowali, ale tylko popsom na przykład ustupili. A wysypnie rejtne jo było aż przedny raz, su w ramiku rybarskiego zwierzenia w Picniu, takie serskie wiki integrowane byli. To se wie, jo, net na prednym bocy, na coś musi se pokazać. A takie redne jo, aż jo se predny raz wytmiła, jo, Open Art Lausitz Biennale, a tam w tom ramiku jo se takie serskie umilstwo pokazało blisko Dobrowuga Gastkoła. W tom jo pićku rozprzawiła Mira Dubianoic, która się oko umyłcowka sama tam zaprzekniona.
0: Jo to są takie dowolowe temy, ako słyszym, ten dowolowy czas grają ten taką rolę w nowym udaszu?
1: My mamy zase jedno goldenko. Zaliście czas, każ wiedro jo żywne, a nie wiesz, co dejszo więcej gotować, może się nuczy, albo tylko więcej ugodać nieco, co się nasza Lucy Leuchenoitz przygotowała. Jo, to jo między tymi ślednymi wiecami najpierwej, co się wyna gotowała, dokolaś nie to jo w czeskiej, a so obżyli jo na kursu czeskiej rycy. No, w Twitaj Centrum mają można było tam jeden stipendium dostać za rycny kurs, a to jo wyna dostała.
0: W tym zawieszcie takie piszą?
1: Jo, najpierw mamy jo no krótką powieść, ako na to pokażę, a to se wie, gaś wyna se wroszy jo, burza taka jedna finalna rozprzała w tym w Nowym Czasniku, a nażyjam takie na rytne fota, na to se wie, my se wiaselimy. Ale dalej k dowolowym temam, jo, myśmy takie zgonili, co są te borkojskie, deszańskie, a strzeżojskie zisi dożywili w wodowych Hendrichecach, to jo zaj fenastow, tam w kwerksowym lanże suweni, jo, szake dożywili pod motom dżungel.
0: To su byli te feriowe temy, a kotera artykel laże wam jeszcze na uczobie.
1: Jo, ważny jo na kusztopad, aż pokażę na artykel wird Szymana Bluma, kęć jo pod titelom Gender Inklusivna Rec, Dobra Wiec. Wiele, wiele napisał, jo to ja taki nasz najdlejszy artykel w tożtom udaszu, ale jo wiegin zajmę w tom cytasz, jo gendrowanie, lec my dejali gendrować w dolnosaskiej rycy, z tym jo bym se intensywnie zabierał, a to taki gledający na ten przynos, kęczstrowy w RBB, mieli gendrować, a rody sprzał na ryc, to ja była w ustrzewania 16 aprila 2000, Cześć a dwa rzastrza, a k tomu jo Szyman swoje mienienie ugronił, a przytam pokażona wysypności serskiej rycy, a rozkwarzo lice to maka, co są problemy, na co my dejali żywać. A coś mi takie na uczobie laży, takie tema ryc, jo zajmę aż we francuskiej, jo był taki workshop za ludzi, którzy uczy rycy, szo jadno kotory, a tam staje się takie dwie we sobie zdolneje wóżyce obrzeliłej. A takie dolnosarska rycy o tam rolu grało, by tam ją rozprawiła Charlotte Kuszczyc z Anjon.
0: To ją była redaktorka naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, Jill Francis Ketlecoc. Ja uczowny rzeka podrzucam jeszcze jeden redny dzień, jedną redną srodu.
1: Tej równości, rad ją się stało.
2: Tak.